Yamlaba lambida lamjing biu achumba lambida natik nangalna punsigi maira oiduna amamba bukok hanbiriba thauzal heiba athoi basak udaba.